0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
2: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
1: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
1: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
1: Do polskich warzyw zachęcam też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
5: Szanse na grę w pucharach wciąż ma siódma w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nad morzem i na wschodzie jutro do 23 stopni, w centrum i w górach 24, a najcieplej na zachodzie 27. Bardzo dużo słońca, lekkie zachmurzenie, nigdzie nie powinno padać. W niedzielę mogą przyjść opady i burze, a w poniedziałek ochłodzenie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

jutra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studio Monika Przewodzikowska, technik masażysta. Witam Panią serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Masaże są relaksujące, masaże są lecznicze, ale są też takie masaże, które potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o modelowanie naszej sylwetki. O tych masażach, bo przecież pora roku sprzyja temu, żeby ściągać kolejne warstwy ubrań z siebie. Porozmawiajmy, jakie są masaże, które powodują, że nasze ciało zaczyna wyglądać lepiej, ginie nam gdzieś celulit i pozbywamy się zbędnych kilogramów.
2: W naszej placówce mamy szeroką gamę takich masaży. Wyróżniamy masaże liftingujące, masaże ujędrniające, masaże bańką chińską, masaże pałkami chińskimi, masaże przy użyciu specjalnych urządzeń. Także tutaj mówimy o medycynie estetycznej. Mamy także masaże maderoterapia, która to jest właśnie holistyczną, taką nowoczesną metodą do walki z celulitem, z tkanką tłuszczową.
1: Maderoterapia, pojęcie nie wszystkim znane. Ja też przyznam, że pierwszy raz słyszę, na czym polega ta technika masażu.
2: Maderoterapia, proszę Państwa, to jest takie holistyczne, bezinwazyjna w sumie praca pacjenta z masażystą, gdzie ja pracuję na twarzy, na ramionach, na brzuchu, na pośladkach, na udach i przy użyciu właśnie tych drewnianych narzędzi niweluję tkankę tłuszczową, niweluję celulit i wszelkie obrzęki, bo maderoterapia składa się z trzech etapów. Z głębokiego drenażu limfatycznego, który właśnie pobudza naszą chłonkę do redukcji, więc tu chodzi o wszelkie obrzęki. Później modelujemy ciało przy pomocy właśnie tych drewnianych narzędzi, a na koniec mamy część relaksacyjną.
1: Między innymi poprawia nie tylko stan naszej skóry, nasze samopoczucie, ale również pozwala na pozbycie się celulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Powiedziała Pani, że jest to metoda bezinwazyjna, no ale jednocześnie mówi Pani, że pracuje drewnianymi przyrządami. To nie kojarzy się dobrze, nie kojarzy się ciepło. Czy jest to metoda bezbolesna?
2: Tak, ja wiem, jak to wygląda. Te narzędzia są tak skonstruowane, że mają różne krawędzie, albo gładkie, albo z wypustkami. I w zależności od tego, z jaką partią ciała pracujemy, stosujemy odpowiedni przyrząd. Ale dotyk, odczucie tego przyrządu na ciele pacjenta dostosowujemy do poszczególnych osób.
1: Czyli rozumiem, że są osoby, które mają, nie wiem, wyższy próg bólu, więcej tkanki tłuszczowej i wtedy ich nie uciskamy, nie okładamy tymi pałeczkami mocno, tylko delikatnie, co też przynosi efekty.
2: Tak, bo ten masaż wyróżnia specjalistyczne ruchy. Tutaj nie mamy żadnych oklepywań, mamy tylko tutaj rolowanie, uciski oraz ślizgi posuwisto-zwrotne.
1: Maderoterapia to technika masażu, która pozwala nam na pozbycie się między innymi celulitu, ale też tkanki tłuszczowej. Z panią Moniką Przewodzikowską, technikiem masażystą, o tym dziś rozmawiamy. Proszę powiedzieć, które partie ciała, czy to jest sprawa indywidualna, czy nie, są najbardziej podatne na ten masaż, na tą technikę i efekty przychodzą najszybciej.
2: Najczęściej pracujemy z brzuchem i tutaj już widać po pierwszej serii efekty, dlatego że głęboki drenaż limfatyczny powoduje pobudzenie limfy, chłonki, która zostaje wraz z wodą wydzielona z organizmu. Pracujemy także na udach i od razu także widać, że zmniejszył się celulit. Pracujemy z twarzą, gdzie także od razu pod wpływem drenażu limfatycznego zostaje zrzucony obrzęk. Pracujemy z ramionami. Tutaj też widziałam bardzo duże efekty.
1: I jaka jest zalecana seria takich zabiegów, żeby to było skuteczne i widoczne?
2: Najczęściej ja proponuję swoim pacjentom serię od 5 do 12 zabiegów. Najmniej to jest właśnie 5, ale już po pierwszych 3 zabiegach widać różnicę. Stosujemy je 2 razy w tygodniu z przerwą lub 3 razy w tygodniu i po takim właśnie zabiegu prowadzimy taki oszczędniejszy tryb życia i pijemy dużo wody.
1: Ile trwa taki masaż?
2: W zależności od jakiej partii ciała pracujemy, na której partii ciała pracujemy, to trwa on od 30 do 60, wel 90 minut.
1: Czy są jakieś przeciwwskazania?
2: O tak, to jest bardzo dużo tych przeciwwskazań. Głównym przeciwwskazaniem są stany zapalne brzucha, są owrzodzenia, jakiekolwiek choroby wirusowe, bakteryjne, wiadomo, jakiekolwiek zmiany wirusowe, zakaźne na skórze, zakrzepica żylna, bo jeśli pracujemy z kończynami dolnymi, to jest bardzo ważnym elementem. Niewyrównane wady serca, choroby zakaźne, to już chyba o nich mówiłam, i gorączka powyżej 38 stopni.
1: Czy jest jakaś alternatywa z technik, o której pani wspominała na początku, dla tych, którzy nie mogą poddać się maderoterapii?
2: Maderoterapia jest bardzo przyjaznym zabiegiem, nawet wykonywana jest wtedy, kiedy na kończynach dolnych, na udach są pajączki, dlatego że ja nie stosuję takich technik inwazyjnych, jak bańka chińska, żeby te pajączki rozszerzyć.
1: A jeśli się wśród tych wszystkich przeciwwskazań znajdzie takie, że ja takiemu zabiegowi się nie mogę poddać, ma pani do zaproponowania inny masaż,
2: oczywiście,
1: również skuteczny, jeśli chodzi o modelowanie sylwetki?
2: Tak, mamy pałki bambusowe, mamy drenaż limfatyczny, gdzie ja pobudzam układ limfatyczny do redukcji obrzęków, a także oczyszczenia naszego organizmu, i to jest bardzo ważne, bo wtedy lepiej działa układ krążenia, a przez to układ trawienny i wszystkie nasze narządy, a także zwalam kortyzol, i to jest najważniejsze, bo czasami tyjemy po prostu od za dużego stresu.
1: Czyli to jest taki bardziej relaksacyjny i tych przeciwwskazań jest zdecydowanie mniej przy takim masażu.
2: Tak, tak.
1: Proszę Państwa, Monika Przewodzikowska, technik masażysta, fizjoekspert, dziś radził, co zrobić, żeby było przyjemnie, a jednocześnie efektywnie możemy w ten sposób zadbać o swoje ciało. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszam. Fizjoekspert Włocławek.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej TBD we Włocławku. Dzienne domy Seniora Plus powstają z myślą o osobach starszych. Oraz policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Warsztat terapii zajęciowej TPD we Włocławku świętuje wyjątkowy jubileusz. 30 lat działalności. To 3 dekady pracy, spotkań i codziennego wsparcia. Z tej okazji zaplanowano uroczystości, które będą nie tylko świętem, ale też okazją do wspomnień, wzruszeń i podsumowań drogi, jaką placówka przeszła przez te lata. Mówi Rafał Ofeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy we Włocławku.
3: Co dla nas bardzo ważny jubileusz, jest to 30 lat nieprzerwalnej działalności warsztatu terapii zajęciowej. Program zaplanowaliśmy na wielkie odczytanie gości, którzy zostali zaproszeni, przedstawienie ich. Następnie przygotowaliśmy krótki pokaz, slajd z 30 lat istnienia naszego, jak te nasze życie się od samego początku, od roku 95 zaczęło i jak to przebiegało. Następnie występ naszych podopiecznych. Całych postaraliśmy się, żeby to było pełna nasza skład tu warsztatu, czyli 35 osób z niepełnosprawnościami, żeby wystąpiło na scenie.
2: Warsztat od lat pełni ważną rolę terapeutyczno-rehabilitacyjną, wspierając osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich umiejętności, mówi Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
4: Jest tu rehabilitacja, terapia zajęciowa. No z tym związane są różne zajęcia, wycieczki, no wszystko to, co człowiek robi w normalnym życiu, tak? Jeszcze parę ładnych lat temu, no nikt nie słyszał nawet o warsztatach. Osoby z niepełnosprawnościami były tak naprawdę zamknięte w domu, tak? Teraz mogą wyjść do społeczności i ja sobie przynajmniej nie wyobrażam, żeby te warsztaty zostały zlikwidowane i żeby one, te uczestnicy nasi, wyruszyli wszyscy do domu, siedzieli i no nie uczyli się podstawowych zasad, nie uczyli się jak żyć w społeczeństwie.
2: 30 lat historii warsztatu terapii zajęciowej TPD to setki ludzkich historii, małych i dużych sukcesów oraz codziennej pracy, która zmienia życie. Seniorzy to osoby aktywne. Oczywiście na tyle, na ile pozwala im zdrowie. Ich wizerunek znacznie zmienił się w ostatnich latach. Chcą podróżować, poznawać nowych ludzi, uczyć się. Z myślą o osobach starszych kilka lat temu w naszym regionie powstały dzienne domy Seniora Plus. Jeden z nich znajduje się w Szczkowie, w gminie Izbica Kujawska. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Bardzo promowałam już od 2015 roku, kiedy byliśmy w perspektywie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, powstawanie dziennych domów bytu. Demografia jest nieubłagalna, zmienia się model rodziny. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe to była normalna sprawa, dzisiaj często seniorzy zostają sami. Więc ja rzeczywiście promowałam tworzenie dziennych domów pobytu wśród seniorów.
2: Funkcjonowanie dziennego domu seniora pozytywnie wpłynęło na życie osób starszych w gminie Izbica Kujawska. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
6: Dom dziennego pobytu, dom seniora jest bardzo ważną instytucją. Zabezpiecza potrzeby kilkudziesięciu naszych seniorów. Dba o to, żeby byli zaopiekowani, żeby się dobrze tutaj czuli. Jest, mi się wydaje, doskonała atmosfera. Wszyscy z ochotą tutaj przybywają.
2: Pensjonariuszy odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Przywieźli upominki, które mogą uratować życie, czujniki tlenku węgla. Na co dzień w domu seniora w Szczkowie przebywa kilkadziesiąt osób. Budynek został dostosowany do nowych potrzeb. Wcześniej mieściła się tam szkoła. Dzienny dom seniora to placówka wsparcia, która zapewnia osobom starszym opiekę i aktywizację w ciągu dnia. Umożliwia im bezpieczne spędzanie czasu, udział w zajęciach, rehabilitacji i kontakt z innymi ludźmi. Samorząd nie zapomina o starszych mieszkańcach. Otrzymane czujniki czatu mogą uratować życie. Pamiętajmy, aby nie lekceważyć urządzenia, gdy zacznie dawać sygnały alarmowe. Należy wtedy wezwać służby i opuścić budynek. Policjanci z Rypina zatrzymali 55-letniego włamywacza na gorącym uczynku. Mężczyzna próbował ukryć się na posesji po wybiciu szyby i kradzieży biżuterii. Jednak funkcjonariusze szybko go odnaleźli i odzyskali skradzione mienie. Zatrzymany, dobrze znany policji mieszkaniec Rypina, usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych rzeką z Głowiączką. No właśnie, w ostatni weekend miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, kolejna edycja spływu kajakowego. Proszę powiedzieć nieco więcej na temat tego wydarzenia.
3: Ten spływ to już 32 edycja. Mówią, że z Głowiączka nie nadaje się do pływania. Przeczymy tej tezie, bo już 32 lata, może nie pod rząd, ale od 86 roku pływamy tą rzeką i jest rzeka wymagająca, kapryśna jak kobieta. I raz ten stan wody jest niziutki, raz jest większy. Spływ obfituje wywrotki, są liczne drzewa, które trzeba obnieść bądź przepłynąć pod nimi i dlatego jest dość uciążliwy. Na początkowych etapach w okolicach Lubrańca i z Głowiączki są trzcinowiska, gdzie trzeba się przedzierać przez trzciny, zwłaszcza przy niższym stanie wody. Jest to dość uciążliwe, ale tu zawsze jest taka ekipa wodniaków, że nie boi się wyzwań. Tylko niezależnie od pogody, bo spływ idzie obojętnie, czy pada, czy nie pada, bo to jest taki cykliczny, organizowany, trzydniowy spływ. I w tym roku był od miejscowości Rybiny nad jeziorem Halną, no do pod katedrę w Włocławku. A tak normalnie to pływamy z Głuszyńskiego jeziora, z Orla, z tym, że tam nie można było po prostu przepłynąć. Taki niski stan wody był przy wypływie z jeziora. Jest jasne, który podpiętrza i no, trzeba byłoby nosić za długo te kajaki.
2: Panie Leszku, wasze spływy są już tradycją. Czy poza samym spływem są organizowane jakieś dodatkowe atrakcje?
3: No tradycją tego spływu to są między innymi konkursy. No konkurs lotki, robimy wyścig kajakowy tradycyjny. Robimy takie na hasło, taki konkurs na hasło AA. No i quiz o ziemi tutaj kujawskiej. Kończy się spływ tradycyjnie w parku pod katedrą, a z uwagi na to, że to jest maj, to tutaj w katedrze że to czy albo komunia rocznicowa, albo pierwsza komunia, to tutaj tych dzieciaków nieraz sporo jest i przymierzają się do kajaków i tak dalej. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest impreza cykliczna, no dobrze wpisuje się w historię tutaj regionu, historię ziemi topuleckiej, skąd zaczynamy i promuje te wszystkie urocze zakątki, bo rzeka, trzeba przyznać, jest mimo, że uciążliwa, ale urokliwa i dlatego w okresie tych lat, gdzie tą Głowiączkę robimy, no to tak gdzieś w granicach 1500-1800 osób brało udział z całej Polski i kiedyś, na samym początku, to nie wiedzieli, gdzie ta Głowiączka jest, co to jest za rzeka. A w tej chwili w świecie wodniackim to już jest marka znana i wiadomo, gdzie płynie, dokąd pływa i tak dalej, nie? To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o spływie. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W zeszłym roku musieliśmy odwołać spływ z uwagi na to, że wody nie było po czym płynąć. No musi być trochę, no. Staramy się temu zapobiec, podejmując różne działania, między innymi na tym ostatnim etapie, spuszczając wodę. Kolega z zalewu pod Nowym Młynem trochę wody wzbogacił tą rzekę i możemy dzięki temu płynąć.
2: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Lech Krajewski, komandor spływów kajakowych. Dziękuję.
1: To jest temat na 101 i 4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5000 żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
2: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
1: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5000 żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
1: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
1: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lech obronił tytuł, ale za nim jest Ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
6: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
5: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
7: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
5: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101,4 FM.
1: Nad morzem i na wschodzie jutro do 23 stopni, w centrum i w górach 24, a najcieplej na zachodzie 27. Bardzo dużo słońca, lekkie zachmurzenie, nigdzie nie powinno padać. W niedzielę mogą przyjść opady i burze, a w poniedziałek ochłodzenie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek. No to zaczynając, mamy coś, co spokojnie można wrzucić do kategorii klasyk, który wraca i nadal robi zamieszanie. Do kin wraca Żywot Briana, Monty i Pythona. I to w wersji zremasterowanej, więc wszystko wygląda świeżo. Ale absurd nadal ten sam, czyli najwyższej jakości. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to historia Briana, chłopaka, który urodził się dokładnie tej samej nocy, co pewna bardzo znana postać historyczna, tylko w sąsiedniej stajence. I od tego momentu jego życie zaczyna iść w stronę totalnie chaosu. Mamy tu spory między innymi frontami wyzwolenia, które kłócą się o to, kto jest prawdziwszy i ważniejszy. Mamy Poncjusza Piłata, który ma delikatny problem z wymową i mamy sytuacje, które brzmią tak absurdalnie, że aż ciężko uwierzyć, że to działa jako film. I to jest właśnie Monty Python, pełen absurd, satyra i humor, który niby bawi, ale jednocześnie bardzo celnie pokazuje ludzką skłonność do fanatyzmu, tłumu i robienia rzeczy, bo inni też tak robią. Co ważne, to nie jest film, który atakuje wiarę. On raczej uderza w ludzką głupotę, schematy i ślepe podążanie za ideami bez zastanowienia. A przy okazji to po prostu jeden z tych klasyków, które po latach nadal działają i nadal potrafią rozbroić człowieka w środku sceny. A my w kinowym wtorku lecimy dalej z tym, co jeszcze możemy zobaczyć w multikinie. I teraz, mija już ponad 35 lat od premiery filmu, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej niepokojących thrillerów w historii kina. Milczenie owiec wraca na ekrany. Bo to jest dokładnie ten typ filmu, który nie straszy tanimi efektami, tylko wchodzi człowiekowi do głowy i zostaje tam na bardzo długo. Młoda kadetka FBI dostaje zadanie, które brzmi jak klasyczne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Ma schwytać sprawcę brutalnych zbrodni, który wymyka się wszelkim schematom. I żeby to zrobić, trafia do człowieka, który sam jest definicją niebezpieczeństwa. Doktora Lectera. I nie chodzi o Edgara. Genialnego psychiatry i jednocześnie więźnia o bardzo mrocznej reputacji. I tu zaczyna się coś znacznie bardziej psychologicznego niż zwykłe śledztwo, bo relacja między kadetką FBI a Lecterem nie jest klasycznym pytanie-odpowiedź. To gra spokojna, precyzyjna i bardzo niekomfortowa. Lecter nie tylko pomaga jej zbliżyć się do prawdy, on jednocześnie ją analizuje. Wchodzi w jej wspomnienia, traumy, emocje i wykorzystuje je jako element tej niebezpiecznej układanki. To jest film, który działa nie akcją, tylko napięciem, dialogami, ciszą i tym dziwnym uczuciem, że każda rozmowa może być pułapką. I właśnie dlatego po tylu latach nadal się o nim mówi, bo to nie jest thriller, który się ogląda i zapomina. To jest thriller, który się pamięta. A my w kinowym wtorku sprawdzamy dalej, co jeszcze warto zobaczyć w kinie i które tytuły mogą zrobić wam wieczór. No dobra, teraz przenosimy się z kina prosto do galaktyki, gdzie spokój to raczej stan przejściowy, a nie norma. Mandalorian i Grogu. To historia osadzona po upadku Imperium, kiedy wydawałoby się, że w końcu można odetchnąć. Ale okazuje się, że dawni dowódcy Imperium nadal gdzieś tam są, ukryci. Rozproszeni i wciąż bardzo niebezpieczni. Nowa Republika próbuje utrzymać porządek w galaktyce, ale szybko okazuje się, że sama nie da rady ogarnąć wszystkiego. I wtedy do gry wchodzi ktoś, kogo raczej nie wysyła się na spokojne misje dyplomatyczne. Din Djarin, czyli Mandalorian, legendarny łowca nagród, wraca do działania. A razem z nim, no właśnie, Grogu. Jego mały uczeń, który od dawna już przestał być tylko uroczym dodatkiem, a stał się pełnoprawną częścią tej historii. I to jest właśnie ten duet, który działa tak dobrze. Z jednej strony twarda, milcząca siła Mandaloriana, a z drugiej Grogu, który potrafi rozbroić wszystko samym spojrzeniem. Bo tu mamy klasyczne Star Wars, ale w bardzo konkretnym wydaniu. Pościgi, zagrożenia w galaktyce, polityczne napięcia i misje, które mogą zmienić układ sił. A jednocześnie cały czas gdzieś w tle jest relacja tej dwójki i to ona nadaje tej historii serce. Więc jeżeli ktoś myślał, że po Imperium zrobi się spokojnie, to Mandalorian i Grogu bardzo szybko przypomina, że w tej galaktyce nic nie trwa długo w ciszy. Na koniec dzisiaj mam film, który zaczyna się bardzo niewinnie, a kończy w miejscu, w którym już nie jest tak komfortowo. Obsesja. Obsesja to historia chłopaka, który platonicznie zakochuje się w swojej przyjaciółce Niki i bardzo chce zdobyć jej serce. I w pewnym momencie trafia na coś, co wygląda jak spełnienie marzeń. Zabawkę One Wish Willow, czyli coś w stylu wypowiedź życzenie i dostajesz to, czego chcesz. Brzmi jak klasyczna bajka. No właśnie, tylko że tutaj szybko się okazuje, że takie łatwe spełnianie marzeń nie istnieje bez konsekwencji. Bo zabawka naprawdę działa. Życzenia się spełniają. Problem w tym, że im dalej w to wszystko idzie, tym bardziej zaczyna być jasne, że każda taka pomoc ma swoją cenę. I nie zawsze jest to cena, którą ktoś chce zapłacić. To jest ten typ historii, który zaczyna się się od emocji i młodzieńczych marzeń, a potem skręca w stronę niepokoju i pytań o to, jak daleko można się posunąć, żeby dostać to, czego się pragnie. I właśnie dlatego obsesja nie jest tylko prostą opowieścią o zakochaniu. To bardziej historia o granicy między pragnieniem a konsekwencją. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejszy kinowy wtorek. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że udało się dorzucić Wam kilka pomysłów na seans w Multikinie. Wracamy do Was w kolejnym wydaniu już za tydzień. Patryk Jarmierski, do usłyszenia.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Dawek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych przypomina o rozliczeniu oraz nad Jeziorem Czarnym odbyły się cykliczne zawody w biegach przełajowych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą do 1 czerwca tego roku rozliczyć swoje przychody z ZUS. Chodzi o dochody uzyskane w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Jak przypomina ZUS, przekroczenie limitów przychodów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia przedemerytalnego, mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
4: Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne i jednocześnie dorabiające muszą poinformować ZUS o swoich przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Termin na złożenie dokumentów upływa z końcem maja, a ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, to czas na dopełnienie tego obowiązku mija 1 czerwca. Na podstawie przekazanych do ZUS-u danych zakład sprawdzi, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości. W przypadku przekroczenia obowiązujących limitów przychodów, czyli 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone lub zawieszone.
3: Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie powinny dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, a przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie o podstawie składek. Bez zmniejszenia świadczenia można było dorobić do 24 546 zł brutto rocznie. Po przekroczeniu wyższej granicy, czyli 68 726 zł i 40 groszy brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym, mówi Piotr Kucharski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku.
5: 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju, i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play. Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności, mówią zawodnicy.
6: A dobrze poszło.
7: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
6: Stres zdecydowanie.
7: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy. Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było. Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki szefa wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor.
1: Zwyczaiłem się tej platformy, tyle lat była platforma.
2: We mnie też platforma cały czas tkwi, aczkolwiek przyzwyczajam się do tej nowej nazwy Koalicji Obywatelskiej, która też mi się podoba.
1: Wiele wskazuje na to, że będzie pan pełnił funkcję przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Wprawdzie jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, ale na razie takie są prognozy. A jeśli tak się stanie, to będzie na panu spoczywała wielka odpowiedzialność takiego skonstruowania list, żeby nasze województwo było reprezentowane w nadchodzących wyborach jak najlepiej.
2: Drodzy Państwo, oczywiście czuję na sobie już to brzemię odpowiedzialności, aczkolwiek nie przywiązuję się do żadnego rozwiązania, bo to oczywiście też spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, że nagle stałem się pełniącym obowiązki przewodniczącego regionu i zobaczymy, jak to dalej będzie. Mogę pełnić oczywiście i czuję tę odpowiedzialność, jestem gotowy do pracy, więc to się w najbliższym czasie oczywiście już pewnie wyjaśni. Natomiast oczywiście jest to ciężka praca, no ten kalendarz wyborczy mamy nieubłagany, za półtora roku niemalże mamy wybory parlamentarne, bardzo trudne i kluczowe dla naszego kraju i w 2029 roku wiosną wybory samorządowe, też wcale nie łatwiejsze. Rozmawialiśmy o tym limicie kadencji, dwukadencyjności, więc tutaj po prostu będzie Armagedon.
1: Będzie Armagedon. Że nic się tutaj
2: tak
1: nie zmieni.
2: Będzie Armagedon. I niestety ja oczywiście muszę za to wziąć odpowiedzialność, za równo listy parlamentarne, które generalnie proponuje zarząd regionu, Rada Regionu zatwierdza, ale później i tak oczywiście zarząd krajowy decyduje o ostatecznym kształcie list. Natomiast my to układamy i oczywiście tutaj zrobię wszystko tak, jak zawsze mój poprzednik Tomasz Lenz zrobił, że konstruował te listy, które były reprezentatywne dla każdej części województwa i zawsze to ceniłem, aczkolwiek mnie też swego czasu kiedyś tam dotknęło, że byłem na dalszym miejscu, ale walczyłem i musiałem oczywiście się tutaj wykazać. I teraz też mam świadomość tych emocji, które się pojawią, ale te listy muszą być najmocniejsze i to zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych. I ci, którzy pełnią funkcje oczywiście posłów, senatorów, radnych, różnych szczebli, będą weryfikowani przez pryzmat oczywiście swojej działalności, osiągnięć i merytoryki przede wszystkim, nie pokazywania się w jakichś tam infantylnych filmikach, bo mnie to po prostu bardzo razi. Uważam, że nie na tym polega funkcja z wyboru, żeby w ten sposób budować sobie kapitał polityczny, ale mieszkańcy wybierają po coś, prawda? Nie kogoś,
1: trochę
2: ale po
1: powagi,
2: coś.
1: Jak niektórzy twierdzą.
2: Na przykład. I na pewno o to postaram się zadbać.
1: Właśnie, wspomnieliśmy też o tym, że wiele się zmieni w samorządach, bo no, wybory samorządowe poparlamentarnych, ale wiele wskazuje na to, że to będzie prawdziwa rewolucja. W większości wójtów, burmistrzów kadencji po prostu się skończą. Będą już dwie, więc to będzie ten limit osiągnięty i zmian czeka nas dużo. W samym powiecie włocławskim 12, tak?
2: W 12 gminach na 13 będzie zmiana. Jest to ogromne oczywiście wyzwanie, bo pojawią się zupełnie nowe, świeże osoby, które będą miały szansę, bo trudniej jest wybrać oczywiście z urzędującym wójtem, burmistrzem, prezydentem niż powiedzmy zaczynamy od zera. Także tutaj trzeba będzie się do tego przyłożyć, oczywiście wystawić swoich kandydatów, bądź też poprzeć kandydatów wspólnych, bo ja się tego nie odżegnuję i w tej chwili odpowiadam za miasto Włocławek i powiat włocławski i się do tego po prostu już przygotowujemy, abstrahując od tego, co pokaże najbliższa przyszłość.
1: Rozglądać się już za młodymi ludźmi, za kimś, kto jakby...
2: Młodymi, świeżymi i merytorycznymi przede wszystkim, którzy chcą pracować dla lokalnych społeczności, a nie tylko pokazywać.
1: Bo tak mam wrażenie, jak tak obserwuję tą naszą politykę, że no w minionych latach te struktury Koalicji Obywatelskiej w terenie trochę się osłabiły.
2: Na pewno tak. I ja byłem prezydentem miasta, więc po prostu zajmowałem się miastem. Teraz staramy się te struktury odbudowywać. W ostatnim czasie powstało koło Poniewie w Choceniu i mamy kolejne plany. Aczkolwiek też Państwo doskonale wiedzą, że tereny wiejskie były mniej przyjazne dla Platformy, a teraz Koalicji. Ale myślę, że na fali powiedzmy tutaj tych sondaży ogólnopolskich, które w tej chwili chwili posiada koalicja. Jest wielka szansa, żeby te struktury odbudować i po prostu będziemy to robić. Też jak Państwo widzą, struktura tych środowisk wiejskich się zupełnie zmieniła. Już nie ma, powiedzmy, tych małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, ale bardzo często są to duzi przedsiębiorcy rolni, którzy mają też swoje preferencje, a niestety w ostatnich latach PiS zdominował wieś i tutaj oczywiście kamyczek do ogródka naszym kolegom z PSL-u. Stracili wieś i będzie im bardzo trudno odbudować poparcie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej województwa kujawsko-pomorskiego, był dziś moim Państwa gościem.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobrego tygodnia życzę.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
2: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
3: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
1: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
4: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
5: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
4: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
6: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
4: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 23 stopnie nad morzem i na wschodzie Polski, w centrum i w górach dziś 24, a na zachodzie do 27. Wszędzie sporo słońca, zachmurzenie delikatne i nigdzie nie powinno padać. Za to jutro może już trochę popadać, a w przyszłym tygodniu ochłodzenie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o dość częstym problemie kardiologicznym, mianowicie o wadach zastawkowych serca. To jest dość częsta przypadłość. Wiele osób zmaga się z tym problemem. Powiedzmy zatem, czym są wady zastawkowe, jakie są ich rodzaje, co to jest?
2: Panie redaktor, wady zastawkowe to są różnie nazywamy je w świecie medycznym, więc to są wady najczęściej zastawki wrodzone, chociaż są wady nabyte i wady nabyte generalnie w ciągu życia osobniczego są większym problemem niż wady wrodzone, które dotyczą okresu młodzieńczego czy dziecięcego życia. To są takie choroby, które po prostu zaburzają przepływ krwi pomiędzy przedsionkami, komorami i dużymi naczyniami tętniczymi. No, w układzie krążenia manifestują się na najrozmaitszy sposób. Także to są wady, bym powiedział, związane z chorobami, z długością życia osobniczego, z urazami klatki piersiowej, no i jeszcze, bym powiedział, z chorobami infekcyjnymi w sierdziach.
1: Zwykle jest to zapewne jakaś niedomykalność, prawda?
2: Panie redaktor, są to zarówno stenozy, czyli zwężenia, są to niedomykalności, jak i wady kombinowane, to znaczy stenoza z niedomykalnością bardzo często towarzyszy zmianą zapalnym na zastawce. To są takie, bym powiedział, zasadnicze formy zaburzeń przepływu.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz, jakie są przyczyny i czynniki ryzyka wad zastawkowych serca, oczywiście tych nabytych, ponieważ te wrodzone to zapewne dziedziczymy po naszych przodkach.
2: No tak, ale wracając do wad zastawkowych nabytych, to najczęstszą przyczyną wad zastawkowych, już jeszcze do niedawna, były sprawy infekcyjne, które toczyły się na wsierdziu zastawkowym lub takie, bym powiedział, sprawy, które prowadziły do zaburzeń immunologicznych z powodu infekcji bakteryjnych. Najczęściej taką bakterią, która prowadziła do wady zastawek u młodzieży jeszcze niedawno to były paciorkowce, ale mogą to być różnego rodzaju jeszcze inne formy bakterii.

0: fizjologiczne. Także wiek jest pewną formą, bym powiedział, jakby starzenia się funkcji zastawki, która prowadzi w końcu do wady zastawkowej, takiej jak na przykład zwężenia zastawki aortalnej, która jest dość, bym powiedział, pospolitym schorzeniem u osób powyżej 70 roku życia. Urazy, na przykład klatki piersiowej, mogą prowadzić do wad serca i zaburzenia funkcji zastawek pod postacią na przykład niedomykalności wskutek uszkodzenia czy zerwania się aparatu podzastawkowego. Także przyczyny mogą być różne, no i mogą być to, tak jak powiedziałem, infekcyjne, urazowe, związane z wiekiem. To są najważniejsze przyczyny wad zastawkowych sensu stricto.
1: Panie doktorze, przejdźmy do objawów. Jakie objawy, jakie symptomy mogą wystąpić, kiedy chorują zastawki serca? Czy jest tutaj jakiś wspólny mianownik do chorób wszystkich zastawek, do problemów z różnymi zastawkami, bo są mitralne, aortalne, trójdzielne, tak?
0: I
1: czy
0: płucne.
1: Każda zastawka może chorować inaczej, czy dawać inne objawy,
0: są pewne takie drobne różnice pomiędzy dolegliwościami, które zgłaszają pacjenci z określoną pozycją uszkodzonej zastawki. Ale dla wspólną rzeczą, dla tych wszystkich, w późniejszym oczywiście okresie, dla tych wszystkich wad zastawkowych, są objawy niewydolności serca. To jest takie, już bym powiedział, w zaawansowanym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o objawy, to możemy już rozpoznać wady zastawkowe, czy podejrzewać je po oglądaniu samym pacjenta, tak jak on się zachowuje, czy on ma duszność, czy on ma sinicę, czy on ma zaburzenia budowy ciała, czy klatki piersiowej, już tak, po jego objawach, takich jak bóle wieńcowe, jak zaburzenia rytmu serca, jak utraty przytomności nagłe, tak, to wtedy możemy już, bym powiedział, jakby podejrzewać, że ten pacjent ma jakąś nieprawidłowość zastawkową. No ale to wymagane są, żeby powiedzieć co i jak konkretnie, to wymagane są odpowiednie oczywiście badania.
1: Panie doktorze, załóżmy taką sytuację, że wykrywamy wadę zastawki, czy też wadę kilku zastawek, bo tak też się może zdarzyć. I co dalej? Jakie powinno być postępowanie w takiej sytuacji i do jakiego momentu możemy jedynie monitorować stan serca, stan tych zastawek, a kiedy musimy wkroczyć z konkretnym leczeniem i jakim?
0: Wie pani, najczęstszymi takimi wadami nabytymi zastawek to są wady zastawek lewej połowy serca, a więc głównie zastawki mitralnej oraz zastawki aortalnej. To są, bym powiedział, główne jakby takie wady, które grają to taką rolę wiodących. I diagnostyka oczywiście tych wad, no to jest przede wszystkim zebranie wywiadu, no obejrzenie pacjenta, zbadanie go słuchawką, by usłyszenia, w którym miejscu są te zaburzenia przepływu manifestujące się szmerami, najgłośniejsze, tak? Czy w zastawce aortalnej, czy w zastawce mitralnej. Od tego po prostu zależy nasze, bym powiedział, nasza dalsza diagnostyka i kierowanie na dalsze badania, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili osłuchowo możemy coś podejrzewać, natomiast dokumentacja wad nabytych odbywa się głównie przy pomocy badania echokardiograficznego. Wtedy możemy obejrzeć, czy zastawka się nie domyka, czy jest zwężona, jakie są przepływy na tej zastawce, jaka jest fala zwrotna, jaka jest szybkość przepływów, jakie jest pole powierzchni zastawki. To wszystko ma, bym powiedział, istotny wpływ. I kwalifikacja do leczenia, czy zachowawczego, czy operacyjnego, to po prostu polega na tym, aby były spełnione kryteria kwalifikacyjne, przepływowe, objętościowe i powierzchniowe zastawki, które się wylicza w badaniu echokardiograficznym. Więc nie wszystkie wady, które rozpoznajemy, operujemy zaraz. Muszą być spełnione kryteria operacyjne przy pomocy wyliczeń echokardiograficznych.
1: A może być taka sytuacja teoretycznie, że powiedzmy jest jakaś niedomykalność zastawki czy zastawek i ona nie postępuje mimo upływu czasu?
0: Wie pani,
1: tylko
0: na przykład jak w takiej niedomykalności zastawki aortalnej, która jest dość powszechna, to po prostu badamy tego pacjenta okresowo, na przykład co pół roku, i obserwujemy jego frakcję wyrzutową. Jeżeli ta frakcja wyrzutowa jest dobra, no to właściwie postępowanie operacyjne jest wstrzymane. Natomiast jeżeli w kontekście poszczególnych badań frakcja wyrzutowa przy niedomykalności, która się zwiększa, się obniża, to jest wskazanie na przykład do wtedy wymiany zastawki aortalnej. Czyli to jest, bym powiedział, taka kwalifikacja obserwacyjna, tak? Że oczywiście są takie wady, które badamy pierwszy raz i mówimy bezwzględnie operacja, tak? Ale jeżeli to są wady, w których hemodynamika jest niezbyt mocno zakłócona, no to wtedy po prostu
1: czekamy.
0: Obserwacja.
1: Czekamy.
0: Tak,
1: i czekamy. Tak. Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że był to program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a naszym gościem, naszym ekspertem był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję, do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy na markowy lokal Śródmieścia. Budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone. Oraz jest nowy prezes klubu koszykarskiego Włocławek. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa głosowanie w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia 2026, organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek w ramach programu rewitalizacji. Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy do 23 maja. O tytuł walczy 6 lokalnych firm i punktów usługowych ze Śródmieścia, m.in. restauracje, kawiarnie, księgarnia oraz pracownia ceramiczna. Zwycięzca otrzyma tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026 oraz voucher promocyjny o wartości 5000 zł. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania.
3: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej.
3: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków. Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Anwil Włocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Włocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Włocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z włocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Włocławek.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie. Pani Małgosiu, czym jest Fundacja Włocławianki? Dla kogo jest ta fundacja i skąd taka, a nie inna nazwa?
3: Fundacja Włocławianki powstała tak naprawdę z potrzeby serca pomagania kobietom we Włocławku. Jest to inicjatywa Inny Griszczuk, mojej przyjaciółki 35-letniej i moja. I dołączyły się do nas różne fajne dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo również wspierają nas, nasi mężowie, nasi partnerzy.
2: Mhm. Kiedy mówimy pomaganie, to gdzieś tam zaraz pojawia się pytanie, komu i w czym tak naprawdę chcecie pomagać?
3: Chciałyśmy pomagać na początku samym kobietom w różnym wieku. Ja jestem prezeską Amazonek Stowarzyszenia we Włocławku, więc z racji tego zauważyłam, że jest potrzeba nie tylko pomagania w sensie zdrowotnym kobietom, ale również pomagania kobietom, by dobrze się czuły w tym, jak wyglądają. Pomagamy, żeby były zadowolone, żeby miały czas, mogły czas spędzać z młodymi osobami. Bardzo nas wspierają studenci z PANS-u. Tutaj chcę również bardzo im podziękować. Jest taka audycja, takie warsztaty, właśnie studenci z PANS-u organizują pomoc dla starszych osób w obsłudze ich telefonu. Prosta rzecz, a bardzo potrzebna.
2: A okazuje się, że jeszcze z tym jest problem, chociaż wydawałoby się, że dzisiaj to tak naprawdę rzecz naturalna, tak? A jednak starsi ludzie niekoniecznie potrafią coś więcej
3: oczywiście,
2: niż zadzwonić.
3: Nie potrzebują absolutnie żadnych komputerów. One potrzebują, Małgosiu, żeby mogła napisać SMS-a do swojego wnuczka. Ina na przykład w związku z tym, że jest tancerką i pracuje i z młodymi dziewczynami, ale również i z kobietami, seniorkami, przerosło to nasze oczekiwania. Chciała uczyć kalanetiksu, to jest taka fajna forma zajęć sportowych. Kobiety bez znaczenia w jakim wieku. Okazało się, że przyszło do niej o wiele więcej kobiet niż ma kawiarenka obywatelska, w której prowadzimy swoje zajęcia w związku z tym, że nie mamy jakiejś swojej siedziby. Potrzeba jest ogromna. Pomagamy wszystkim. Zorganizowałyśmy korepetycje, również to inicjatywa Inny dla młodzieży z 8 klas, takie przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty. I tu również studenci z PANS-u jak najbardziej uczestniczyli w tym.
2: No, wspaniałych mamy studentów.
3: Fantastycznych, po prostu fantastycznych.
2: Odpowiadają na wasze apele, tak, i angażują swój prywatny, tak, czas w młodzieży,
3: tak,
2: prawda?
3: Jak najbardziej, tak, tak, tak.
2: Całkowicie pro bono, tak?
3: Wszystko dajemy za darmo, tak. Potrzebujemy tylko informacji, w czym możemy pomóc. I to tutaj taka prośba właśnie do słuchaczy. Czego byście Państwo chcieli? Czego nie ma we Włocławku? Co możemy zorganizować? Na pewno będziemy się starać robić to, czego nie ma. I w czym możemy pomóc? Oczywiście bezpłatnie.
2: Gdzie można Was znaleźć? Gdzie można szukać o Was informacji?
3: No dzięki Wam w telewizji teraz Kujawy, za co bardzo dziękujemy serdecznie, ale nasi włocławianie, nasze wsparcie prowadzi nam stronę internetową Fundacja Włocławianki.
2: Czyli jest strona internetowa, Fundacja Włocławianki, tak?
3: Tak, strona internetowa Fundacja Włocławianki. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie.
2: A jeżeli ktoś chciałby spotkać się z Wami osobiście, jeżeli ktoś chciałby zrobić ten taki najtrudniejszy czasami pierwszy krok, żeby wyjść z domu ze swoimi problemami, żeby gdzieś szukać pomocy, bo na przykład, nie wiem, dobrnął do takiego etapu w swoim życiu, że niekoniecznie wie co dalej, to gdzie może Was znaleźć?
3: Może zadzwonić, po prostu jest na naszej stronie numer telefonu. Już nieraz tak było, spotykałyśmy się z osobami, które tego potrzebowały. Ktoś zadzwonił, umawiamy się i spotykamy się. Natomiast powtarzam, nie mamy jeszcze jakiejś tam siedziby, więc może to wyglądać w ten sposób, że po prostu spotkamy się w jakimś miejscu dogodnym dla tych osób, które po prostu potrzebują. Mamy psychologa, mamy pedagoga, mamy psycholożkę dziecięcą, mamy terapeutów, 3 panie lekarki, panią notariusz, dziewczynę od rękodzieła, od mody, kosmetyczkę, położną, pielęgniarkę.
2: No cóż, w takim razie warto chyba tutaj podkreślić, że jeżeli ktoś w tej chwili nas słucha i wie, że chciałby jakiejś pomocy, a niekoniecznie w swoim najbliższym otoczeniu ma kogoś, kto taką pomocną dłoń jest w stanie do niego wyciągnąć, to warto wejść na stronę internetową Fundacji Włocławianki i dowiedzieć się czegoś więcej, bo jesteście i to jest najważniejsze.
3: Jesteśmy i będziemy i zapraszamy serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Suche i gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
2: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
1: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
3: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
1: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
4: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
1: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piękna sobota, dziś od 21 stopni. Piękna sobota, dziś 23 stopni na wschodzie i na północy Polski, 24 w centrum, na zachodzie nawet 27. Nigdzie nie powinno padać, mnóstwo słońca. Jutro deszcz możliwy, przelotny. Na południu Polski także burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o dość częstym problemie kardiologicznym, mianowicie o wadach zastawkowych serca. To jest dość częsta przypadłość. Wiele osób zmaga się z tym problemem. Powiedzmy zatem, czym są wady zastawkowe, jakie są ich rodzaje, co to jest?
2: Panie redaktor, wady zastawkowe to są różnie nazywamy je w świecie medycznym, więc to są wady najczęściej zastawki wrodzone, chociaż są wady nabyte i wady nabyte generalnie w ciągu życia osobniczego są większym problemem niż wady wrodzone, które dotyczą okresu młodzieńczego czy dziecięcego życia. To są takie choroby, które po prostu zaburzają przepływ krwi pomiędzy przedsionkami, komorami i dużymi naczyniami tętniczymi. No, w układzie krążenia manifestują się na najrozmaitszy sposób. Także to są wady, bym powiedział, związane z chorobami, z długością życia osobniczego, z urazami klatki piersiowej, no i jeszcze, bym powiedział, z chorobami infekcyjnymi w sierdziach.
1: Zwykle jest to zapewne jakaś niedomykalność, prawda?
2: Panie redaktor, są to zarówno stenozy, czyli zwężenia, są to niedomykalności, jak i wady kombinowane, to znaczy stenoza z niedomykalnością bardzo często towarzyszy zmianom zapalnym na zastawce. To są takie, bym powiedział, zasadnicze formy zaburzeń przepływu.
1: Panie doktorze, powiedzmy teraz, jakie są przyczyny i czynniki ryzyka wad zastawkowych serca, oczywiście tych nabytych, ponieważ te wrodzone to zapewne dziedziczymy po naszych przodkach.
2: No tak, ale wracając do wad zastawkowych nabytych, to najczęstszą przyczyną wad zastawkowych, już jeszcze do niedawna, były sprawy infekcyjne, które toczyły się na wsierdziu zastawkowym lub takie, bym powiedział, sprawy, które prowadziły do zaburzeń immunologicznych z powodu infekcji bakteryjnych. Najczęściej taką bakterią, która prowadziła do wady zastawek u młodzieży jeszcze niedawno, to były paciorkowce. Ale mogą to być różnego rodzaju jeszcze inne formy bakteriologiczne. Także wiek jest pewną formą, bym powiedział, jakby starzenia się funkcji zastawki, która prowadzi w końcu do wady zastawkowej, takich jak na przykład zwężenia zastawki aortalnej, które jest dość, bym powiedział, pospolitym schorzeniem u osób powyżej 70 roku życia. Urazy, na przykład klatki piersiowej, mogą prowadzić do wad serca i zaburzenia funkcji zastawek pod postacią na przykład niedomykalności wskutek uszkodzenia czy zerwania się aparatu podzastawkowego. Także przyczyny mogą być różne, no i mogą być to, tak jak powiedziałem, infekcyjne, urazowe, związane z wiekiem. To są najważniejsze przyczyny wad zastawkowych.

0: sensu stricto.
1: Panie doktorze, przejdźmy do objawów. Jakie objawy, jakie symptomy mogą wystąpić, kiedy chorują zastawki serca? Czy jest tutaj jakiś wspólny mianownik do chorób wszystkich zastawek, do problemów z różnymi zastawkami, bo są mitralne, aortalne, trójdzielne, tak? Czy każda zastawka może chorować inaczej, czy dawać inne objawy,
0: są pewne takie drobne różnice pomiędzy dolegliwościami, które zgłaszają pacjenci z określoną pozycją uszkodzonej zastawki. Ale dla wspólną rzeczą, dla tych wszystkich, w późniejszym oczywiście okresie, dla tych wszystkich wad zastawkowych, są objawy niewydolności serca. To jest takie, już bym powiedział, w zaawansowanym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o objawy, to możemy już rozpoznać wady zastawkowe, czy podejrzewać je po oglądaniu samym pacjenta. Tak jak on się zachowuje, czy on ma duszność, czy on ma sinicę, czy on ma zaburzenia budowy ciała, czy klatki piersiowej, już tak, po jego objawach takich jak bóle wieńcowe, jak zaburzenia rytmu serca, jak utraty przytomności nagłe, tak, to wtedy możemy już, bym powiedział, jakby podejrzewać, że ten pacjent ma jakąś nieprawidłowość zastawkową. No ale to wymagane są, żeby powiedzieć co i jak konkretnie, to wymagane są odpowiednie oczywiście badania.
1: Panie doktorze, załóżmy taką sytuację, że wykrywamy wadę zastawki, czy też wadę kilku zastawek, bo tak też się może zdarzyć. I co dalej? Jakie powinno być postępowanie w takiej sytuacji i do jakiego momentu możemy jedynie monitorować stan serca, stan tych zastawek, a kiedy musimy wkroczyć z konkretnym leczeniem i jakim?
0: Wie pani, najczęstszymi takimi wadami nabytymi zastawek to są wady zastawek lewej połowy serca, a więc głównie zastawki mitralnej oraz zastawki aortalnej. To są, bym powiedział, główne jakby takie wady, które grają to taką rolę wiodących. I diagnostyka oczywiście tych wad, no to jest przede wszystkim zebranie wywiadu, no obejrzenie pacjenta, zbadanie go słuchawką, do usłyszenia, w którym miejscu są te zaburzenia przepływu manifestujące się szmerami najgłośniejsze, tak? Czy w zastawce aortalnej, czy w zastawce mitralnej. Od tego po prostu zależy nasze, bym powiedział, nasza dalsza diagnostyka i kierowanie na dalsze badania, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili osłuchowo możemy coś podejrzewać, natomiast dokumentacja wad nabytych odbywa się głównie przy pomocy badania echokardiograficznego. Wtedy możemy obejrzeć, czy zastawka się nie domyka, czy jest zwężona, jakie są przepływy na tej zastawce, jaka jest fala zwrotna, jaka jest szybkość przepływów, jakie jest pole powierzchni zastawki. To wszystko ma, bym powiedział, istotny wpływ. I kwalifikacja do leczenia, czy zachowawczego, czy operacyjnego, to po prostu polega na tym, aby były spełnione kryteria kwalifikacyjne, przepływowe, objętościowe i powierzchniowe zastawki, które się wylicza w badaniu echokardiograficznym. Więc nie wszystkie wady, które rozpoznajemy, operujemy zaraz. Muszą być spełnione kryteria operacyjne przy pomocy wyliczeń echokardiograficznych.
1: A może być taka sytuacja teoretycznie, że powiedzmy jest jakaś niedomykalność zastawki czy zastawek i ona nie postępuje mimo upływu czasu?
0: Wie pani, na przykład,
1: jak
0: w takiej niedomykalności zastawki aortalnej, która jest dość powszechna, to po prostu badamy tego pacjenta okresowo, na przykład co pół roku i obserwujemy jego frakcję wyrzutową. Jeżeli ta frakcja wyrzutowa jest dobra, no to właściwie postępowanie operacyjne jest wstrzymane. Natomiast jeżeli w kontekście poszczególnych badań frakcja wyrzutowa przy niedomykalności, która się zwiększa, się obniża, to jest wskazanie na przykład do wtedy wymiany zastawki aortalnej. Czyli to jest, bym powiedział, taka kwalifikacja obserwacyjna, tak? Że oczywiście są takie wady, które badamy pierwszy raz i mówimy bezwzględnie operacja, tak? Ale jeżeli to są wady, w których hemodynamika jest niezbyt mocno zakłócona, no to wtedy po prostu obserwacja.
1: Czekamy. Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że był to program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem, naszym ekspertem był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję, do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
2: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy na markowy lokal Śródmieścia. Budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone. Oraz jest nowy prezes klubu koszykarskiego Włocławek. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa głosowanie w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia 2026, organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek w ramach programu rewitalizacji. Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy do 23 maja. O tytuł walczy 6 lokalnych firm i punktów usługowych ze Śródmieścia, m.in. restauracje, kawiarnie, księgarnia oraz pracownia ceramiczna. Zwycięzca otrzyma tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026 oraz voucher promocyjny o wartości 5000 zł. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania.
3: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej.
3: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków. Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Anwil Włocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Włocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Włocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman. Dotychczasowy dyrektor sportowy z włocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Włocławek.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie. Po polsku.
7: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy na markowy lokal Śródmieścia. Budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone oraz jest nowy prezes klubu koszykarskiego Włocławek. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Trwa głosowanie w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia 2026, organizowanym przez Urząd Miasta Włocławek w ramach programu rewitalizacji. Mieszkańcy Włocławka mogą oddawać głosy do 23 maja. O tytuł walczy 6 lokalnych firm i punktów usługowych ze Śródmieścia, m.in. restauracje, kawiarnie, księgarnia oraz pracownia ceramiczna. Zwycięzca otrzyma tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026 oraz voucher promocyjny o wartości 5000 zł. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
3: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania.
2: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej.
2: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków. Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Anwil Włocławek przedwcześnie zakończył walkę o medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym tygodniu prezes klubu koszykówki Włocławek na konferencji podsumowującej sezon oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Przypomnijmy, że w fazie zasadniczej rottweilery pod wodzą Grzegorza Korzana grały w kratkę, co doprowadziło do zmiany na stanowisku. Miejsce pochodzącego z Włocławka szkoleniowca zajął Ronen Ginsburg. Otrzymał umowę na 2 lata. Anwil kontraktował kolejnych zawodników i ostatecznie zakwalifikował się do rundy play-in. Tutaj przegrał 2 mecze przed własną publicznością i odpadł z walki o medal Mistrzostw Polski. Rada Nadzorcza klubu zdecydowała, że nowym prezesem będzie Hubert Heyman, dotychczasowy dyrektor sportowy z włocławską koszykówką związany jest od wielu lat. Czekamy na pierwsze komentarze ze strony nowego sternika Anwilu Włocławek.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Po tańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki. Witam serdecznie. Pani Małgosiu, czym jest Fundacja Włocławianki, dla kogo jest ta fundacja i skąd taka, a nie inna nazwa?
2: Fundacja Włocławianki powstała tak naprawdę z potrzeby serca pomagania kobietom we Włocławku. Jest to inicjatywa Inny Griszczuk, mojej przyjaciółki 35-letniej i moja. I dołączyły się do nas różne fajne dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo również wspierają nasi mężowie, nasi partnerzy.
1: Mhm. Kiedy mówimy pomaganie, to gdzieś tam zaraz pojawia się pytanie, komu i w czym tak naprawdę chcecie pomagać?
2: Chciałyśmy pomagać na początku samym kobietom w różnym wieku. Ja jestem prezeską Amazonek Stowarzyszenia we Włocławku, więc z racji tego zauważyłam, że jest potrzeba nie tylko pomagania w sensie zdrowotnym kobietom, ale również pomagania kobietom, by dobrze się czuły w tym, jak wyglądają. Pomagamy, żeby były zadowolone, żeby miały czas mogły czas spędzać z młodymi osobami. Bardzo nas wspierają studenci z PANS-u. Tutaj chcę również bardzo im podziękować. Jest taka audycja, takie warsztaty właśnie studenci z PANS-u organizują pomoc dla starszych osób w obsłudze ich telefonu. Prosta rzecz, a bardzo potrzebna.
1: A okazuje się, że jeszcze z tym jest problem, chociaż wydawałoby się, że dzisiaj to tak naprawdę rzecz naturalna, tak? A jednak starsi ludzie niekoniecznie potrafią coś więcej
2: niż
1: zadzwonić.
2: Nie potrzebują absolutnie żadnych komputerów. One potrzebują mogło się, żebym mogła napisać SMS-a do swojego wnuczka. Ina na przykład w związku z tym, że jest tancerką i pracuje i z młodymi dziewczynami, ale również i z kobietami, seniorkami, przerosło to nasze oczekiwania. Chciała uczyć kalanetiksu, to jest taka fajna forma zajęć sportowych. Kobiety bez znaczenia w jakim wieku. Okazało się, że przyszło do niej o wiele więcej kobiet niż ma kawiarenka obywatelska, w której prowadzimy swoje zajęcia w związku z tym, że nie mamy jakiejś swojej siedziby. Potrzeba jest ogromna. Pomagamy wszystkim. Zorganizowałyśmy korepetycje, również to inicjatywa Inny dla młodzieży z 8 klas, takie przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i tu również studenci z PANS-u jak najbardziej uczestniczyli w tym.
1: No, wspaniałych mamy studentów.
2: Fantastycznych, po prostu fantastycznych.
1: Odpowiadają na wasze apele, tak, i angażują swój prywatny, tak, czas w młodzieży,
2: tak,
1: prawda?
2: Jak najbardziej, tak, tak, tak.
1: Całkowicie pro bono, tak?
2: Wszystko dajemy za darmo, tak. Potrzebujemy tylko informacji, w czym możemy pomóc. I to taka prośba właśnie do słuchaczy. Czego byście Państwo chcieli? Czego nie ma we Włocławku? Co możemy zorganizować? Na pewno będziemy się starać robić to, czego nie ma. I w czym możemy pomóc? Oczywiście bezpłatnie.
1: Gdzie można Was znaleźć? Gdzie można szukać o Was informacji?
2: No dzięki Wam w telewizji teraz Kujawy, za co
1: nam bardzo,
2: bardzo dziękujemy serdecznie, ale nasi włocławianie, nasze wsparcie prowadzi nam stronę internetową Fundacja Włocławianki.
1: Czyli jest strona internetowa, Fundacja Włocławianki, tak?
2: Tak, strona internetowa Fundacja Włocławianki. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie.
1: A jeżeli ktoś chciałby spotkać się z Wami osobiście, jeżeli ktoś chciałby zrobić ten taki najtrudniejszy czasami pierwszy krok, żeby wyjść z domu ze swoimi problemami, żeby gdzieś szukać pomocy, bo na przykład, nie wiem, dobrnął do takiego etapu w swoim życiu, że niekoniecznie wie co dalej, to gdzie może Was znaleźć?
2: Może zadzwonić, po prostu jest na naszej stronie numer telefonu. Już nieraz tak było, spotykałyśmy się z osobami, które tego potrzebowały. Ktoś zadzwonił, umawiamy się i spotykamy się. Natomiast powtarzam, nie mamy jeszcze jakiejś tam siedziby, więc może to wyglądać w ten sposób, że po prostu spotkamy się w jakimś miejscu dogodnym dla tych osób, które po prostu potrzebują. Mamy psychologa, mamy pedagoga, mamy psycholożkę dziecięcą, mamy terapeutów, 3 panie lekarki, panią notariusz, dziewczynę od rękodzieła, od mody, kosmetyczkę, położną, pielęgniarkę.
1: No cóż, w takim razie warto chyba tutaj podkreślić, że jeżeli ktoś w tej chwili nas słucha i wie, że chciałby jakiejś pomocy, a niekoniecznie w swoim najbliższym otoczeniu ma kogoś, kto taką pomocną dłoń jest w stanie do niego wyciągnąć, to warto wejść na stronę internetową Fundacji Włocławianki i dowiedzieć się czegoś więcej, bo jesteście i to jest najważniejsze.
2: Jesteśmy i będziemy i zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Małgorzata Stróżewska, założycielka i wiceprezes Fundacji Włocławianki, była dziś moim Państwa gościem.
0: To jest temat na 101,4 FM. W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
2: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
3: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
1: Barcelona na Olympik o 18:00.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ciepło i bardzo słonecznie, dziś od 23 do 27 stopni, nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Reklama.
1: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
3: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam również serdecznie Państwa, witam Panią.
3: Zacznijmy właśnie od tego najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. To bardzo mocny i intrygujący tytuł. Co się za nim kryje?
4: Za tym tomikiem kryje się po prostu życie i to, co z nim jest związane, a więc zawirowania różnego rodzaju, nasze emocje, obserwacje świata, pęd w codzienności, takiej totalnej, czyli właściwie wszystko to, co jest związane z naszym tu i teraz, w chwili obecnej.
3: To już pani piąty autorski tomik. Jak zmieniła się pani jako poetka przez te wszystkie lata?
4: Na pewno dojrzałam, na pewno z wierszy takich bardzo, bardzo mocno osobistych i tylko osobistych, z wierszy bardzo, bardzo prostych, które pojawiały się w moim bardzo wczesnym okresie, że tak powiem młodzieńczym, zaczęły powstawać wiersze bardziej dojrzałe, wiersze często o zakresie się filozoficznym, wiersze często emanujące nie tylko moim wnętrzem, ale także właśnie obserwacją rzeczywistości. Więc na pewno tutaj ta poezja moja jest dużo bardziej dojrzała niż ta sprzed wielu, wielu lat.
3: A dziś pisze się łatwiej czy trudniej?
4: Oj, powiem pani, że myślę, że trudniej. Myślę, że trudniej dlatego, że trzeba umieć wstrzelić się troszeczkę w odbiorcę tych wierszy. Nie można, to jest moje zdanie, nie można pisać tylko i wyłącznie dla samego pisania. Należy troszeczkę wyjść naprzeciw potrzebom ludzi, którzy będą te wiersze odbierać. I tutaj należy w jakiś sposób dostosować słownictwo, dostosować język i przekaz danego utworu. Także myślę, że jest to troszeczkę trudniejsze niż kiedyś.
3: Pani Beato, żyjemy w czasach w ciągłym biegu i chaosie. Czy poezja może powodować to, że potrzebujemy tej chwili zatrzymania się?
4: Uważam, że tak. Uważam, że tak. Oczywiście nie wszyscy ludzie są w stanie do właściwego odebrania poezji z różnych przyczyn. Kogoś to interesuje bardziej, kogoś to interesuje mniej. Natomiast ci, którzy mieli gdzieś do czynienia z słowem pisanym w postaci właśnie poetyckiej, to myślę, że dla nich jak najbardziej ta poezja jest potrzebna, bo

0: bo pozwala, tak jak pani już wcześniej wspomniała, chociaż na chwilę zatrzymać się w tym biegu, w tym chaosie, zatrzymać się, zastanowić się nad sobą, zweryfikować może pewne swoje jakieś działania, myślenie i żyć dalej, piękniej, lepiej.
1: A czy bywa tak, że wiersz przychodzi nagle i musi pani zapisać od razu pomysł?
0: Tak, zdarza się. Zdarza się albo cały wiersz, albo jakaś fraza, jakaś myśl, wokół której po pewnym czasie powstaje cały utwór. Także bywa różnie.
1: W ostatnim czasie odbyło się pani spotkanie autorskie z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jak takie spotkania wpływają na pani twórczość?
0: Tak właśnie ostatnio odbyło się spotkanie autorskie, zorganizowanie którego jestem bardzo wdzięczna właśnie pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej. I jest to niewątpliwie niesamowite doświadczenie, bo jest to spotkanie z bezpośrednimi odbiorcami tego, co robię. I na takim spotkaniu, konkretnie w czwartek miniony, padło bardzo wiele życzliwych, serdecznych słów, które umocowały mnie tylko w tym, żeby dalej pisać, że to, co robię, jest dobre, jest potrzebne, ludzie oczekują tego i ja ze swojej strony mogę obiecać i obiecuję, że dalej będę pisać.
1: Czy zauważa pani, że po poezję sięgają dziś młodzi ludzie?
0: Powiem tak, poezja dzisiaj troszeczkę odeszła gdzieś z boczku, funkcjonuje. Na przestrzeni dziejów, na przestrzeni lat, które przeżyłam, myślę, zaobserwowałam i myślę, że więcej młodych ludzi kiedyś sięgało po poezję, teraz nie. To jest moje spostrzeżenie. Mówię tutaj o młodych ludziach, w przedziale powiedzmy rzeczywiście takim młodym do 20 roku życia, ale może się mylę i bardzo chciałabym się mylić. Natomiast z mojego kręgu, z moich obserwacji to właśnie takie spostrzeżenia nasuwają się. Natomiast jeśli chodzi już o tę młodzież bardziej dojrzałą, to tutaj szczególnie po bytnościach na portalach społecznościowych widać, że jest większe zainteresowanie.
1: Pani Beato, czym dla pani osobiście jest poezja?
0: To właśnie takie spostrzeżenia nasuwają się. Natomiast jeśli chodzi już o tę młodzież bardziej dojrzałą, to tutaj szczególnie po bytnościach na portalach społecznościowych widać, że jest większe zainteresowanie.
1: Pani Beato, czym dla pani osobiście jest poezja?
0: Poezja dla mnie jest naładowaniem baterii, bo dzięki poezji mogę się wyłączyć. Oczywiście nie mówię tutaj o mojej twórczości, tylko o poezji, którą ja chłonę. Mogę się wyłączyć, mogę się zrelaksować, mogę zastanowić się nad jakimś głębszym problemem. Daje mi poezja ukojenie. Zawsze lubiłam poezję i bardzo często lubię do niej wracać. W każdej prawie wolnej chwili lubię sobie jakiś wiersz przeczytać.
1: A gdyby miała pani wybrać tylko jeden tomik spośród swojej twórczości, to który byłby pani ulubionym?
0: Oj, trudne pytanie, powiem pani szczerze. Natomiast ja ostatnio troszeczkę jestem taka bardzo mocno filozoficznie uduchowiona. Z różnych względów to wynika i myślę, że wybrałabym przedostatni swój tomik Quo Vadis Homine, Dokąd zmierzasz, człowieku, bo jest tam dosyć duża przekrojowość właściwie tematyki takiej filozoficzno-duchowej.
1: A gdyby miała pani jednym zdaniem zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia po Świat zawirował we mnie, co by pani powiedziała?
0: Świat wiruje w każdym z nas i oby wirował jak najwspanialej. Jeżeli chcesz wskazówek, sięgnij po Świat zawirował we mnie, mojego autorstwa.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem była pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
2: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Wyjątkowy jubileusz warsztatu terapii zajęciowej we Wrocławku oraz w Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka. Patryk Jaromierski, Puls Wrocławka, zapraszam. 3 dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości. Mówi Rafał Afeltowicz, dyrektor Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci, oddział okręgowy we Wrocławku.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem.
3: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty. Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca. Mówi tata Tomka, uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.
5: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźni. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi.
3: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie. Mówi Andrzej Bartkowski, właściciel firmy Mazurkas.
6: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłość całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają.
3: Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy. Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
7: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem. Jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje.
3: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
3: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku. Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienna praca w warsztacie terapii zajęciowej?
2: Warsztat terapii został utworzony dla osób z niepełnosprawnościami po to, żeby ich uspołeczniać, przede wszystkim, żeby ich przygotować do pracy. Jeżeli nie w zakładzie aktywności zawodowej, to na wolnym rynku pracy, tak? Uczą się, 7 pracowni mamy, uczą się w tych pracowniach różnych rzeczy i gotowania, i higieny osobistej, i sprzątania, i co tylko można sobie wymyślić. Oni po prostu, co niektórzy muszą się od podstaw pewnych rzeczy nauczyć.
1: A jakie efekty pracy podopiecznych najbardziej Panią wzruszają albo motywują?
2: Proszę Pani, wzruszenie to takie emocje są, na przykład w pandemii odeszło parę osób, to są takie bardzo wzruszające, przykre historie, tak? Wzruszenia weselsze to były, fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo, dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
1: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu mówię, będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnią, więc też my ich wspieramy w tym momencie, tak?
1: A jakie są największe wyzwania w prowadzeniu tej placówki?
2: Największym wyzwaniem to na pewno jest stabilizacja, żeby była finansowa. Wiadomo, wszystko drożeje. Nie mówię, że będę narzekała na jakieś finanse, ale przykładowo, same osoby, które, wrócę do tego pytania, wzruszające, uczestnik ma 50 lat, robimy wycieczkę nad morze, i on mówi, wie pani co, pierwszy raz widzę morze, więc chodzi o tą stabilizację finansową zamiast jednej wycieczki, bo nie ukrywajmy się, koszty autokarów, innych historii są bardzo drogie, żeby było na przykład z 5, tak? Także na pewno wynagrodzenia terapeutów, bo to też nie jest łatwa, ona jest satysfakcjonująca, bo efekty jakieś są fajne z tego, ale no żeby to wynagrodzenie było też godne, tak? Jest też problem wielki, bo uczestnicy też się starzeją, brak jest nowych, małych. Kiedyś pamiętam parę ładnych lat temu, było po 20 osób zapisanych w kolejce. Teraz jest tylko kilka osób. Także no, takie to są główne nasze takie problemy, a najważniejsze, żeby warsztat trwał.
1: A co dla podopiecznych oznacza to miejsce?
2: Wie pani co? Myślę, że najlepiej to pytanie zadać uczestnikowi. Ja tak myślę, że to jest to, że przychodzi, traktuje co niektóry jako swój dom, nawiązuje relacje, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo no, są uczestnicy, nie ukrywajmy, z niepełnosprawnością znaczną, więc długo trwa proces, zresztą on się nauczy podstawowych rzeczy, powiedzmy nawet zapinania kurtki, tak? Więc myślę, że to miejsce jest dla nich bardzo, bardzo ważne, niż takie siedzenie w domu i no niekiedy oglądanie tylko telewizji.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że dziś moim i państwa gościem była pani Maria Wiśniewska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
2: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
1: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej
2: w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
1: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
4: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
5: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję, do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
6: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
1: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20 zmierzą się z Brazylią.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Już teraz około 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj od 23 do 27 nawet. Niebo bardzo słoneczne, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. I warto korzystać z tej pogody, bo jutro możliwe już przelotne opady, a nawet burze.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
10: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku. Telefon 507 212 155.
0: Po reklamie.
11: Sobota trwa, w tej godzinie oczywiście mnóstwo muzyki, ale też będziemy mówić o tym, co dzieje się w weekend.

0: regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
1: WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment.

0: a sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39, to najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
2: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: No i nie będziemy mieć już największego Jezusa na świecie. Polski pomnik ze Świebodzina znany jest chyba wszędzie, no i nie będzie już najwyższy. Uwaga, Armenia rozpoczęła budowę wyższego i to wiele, wiele wyższego, 30 metrów. Ale to nadal my będziemy mieć najstarszą budkę z zapiekankami na świecie. No ta w Świebodzinie to powstała 6 lat przed Chrystusem.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Czy roboty zastąpią ludzi? W Stanach Zjednoczonych trwa taki eksperyment. Robot humanoidalny, czyli przypominający człowieka, pracuje już 8 dobę i sortuje paczki. Streaming trwa na żywo, można zobaczyć, jak pracuje. 8 dobę pracuje bez przerwy. No niby okej. Tylko jak roboty zaczną protestować, to wtedy właściciele tych firm mogą mieć zdecydowanie większy problem niż w przypadku ludzi. Widziałem o tym pewien film dokumentalny. Terminator się nazywał.
1: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zaginęła 12-latka w Krakowie, od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
2: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie rzucać sobie niepotrzebną presję, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
1: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: No to już jakby nie patrzeć, sobotnie popołudnie i mnóstwo muzyki na najlepszej fali w regionie. Towarzyszymy Wam w domu, w pracy, w samochodzie czy na działce i proszę bardzo, takie oto hiciory.
2: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Różne są rodzaje oszustw, ale uwaga, oszustwo na pizzę bez salami to jest pewna nowość. W Polsce jest głośno o pewnej kobiecie, która zamówiła jedzenie z pizzerii. Te przyjechało, pyszny, gorący placek, ale ona wstawiła zdjęcie i zgłosiła reklamację, że przyszło bez salami, a miało być salami i żąda zwrotu. W pizzerii się z tym jednak nie zgodzili, bo mieli nagranie z monitoringu, jak salami na pizzę jest kładzione. I co się okazało? Kobieta użyła sztucznej inteligencji i przerobiła zdjęcie. Miało pokazywać pizzę bez salami i bez dodatków. Próbowała w ten sposób wyłudzić zwrot i uwaga, teraz będzie mieć duże kłopoty, bo to jest oszustwo. Oszustwo ścigane jest już nawet od złotówki i grozi jej nawet pobyt w więzieniu. Ciekawe, czy w celi podają pizzę czasem.
1: Reklama. Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, właśnie mi się rzuciła taka statystyka w internecie. Polska z najszybszym wzrostem realnych dochodów w 2025 roku, bo teraz się pojawiają takie dokładne statystyki. W Polsce i w Portugalii dochody gospodarstw domowych w ujęciu realnym rosną najszybciej w Europie. Czekajcie. Tak spoglądam na moje konto bankowe. Okazuje się, że one chyba nie leży w Polsce.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
2: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
3: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
2: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
3: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
1: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Maturzysto, koniec presji! Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
8: We Włocławku trwają akademikalia, no i to oznacza też koncerty właśnie dzisiaj na bulwarach. A kto wystąpi, o tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
1: Po reklamie. Włocławek po polsku.

0: trwają akademikalia, czyli Włocławskie Święto Studentów, no i dziś koncerty. Konkretnie to na bulwarach przy pomniku Ludziom Pracy. Początek imprezy o 16:00, koncerty rozpoczną się od 17:00, a gwiazdami wieczoru będą Bero i Sarius, czyli postaci łączące trochę rapu, trochę popu. Udział w tych koncertach jest darmowy.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek, ulica Smolna 6.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy jeszcze do świata piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, który od 4 lat gra w Arabii Saudyjskiej. No i w końcu zdobył mistrzostwo, a na całym świecie pokazywane są zdjęcia, jak Ronaldo po odebraniu pucharu płacze. No, poryczał się jak dzieciak i niektórzy piszą, że to dlatego, że w końcu, po 4 latach mu się udało. W końcu i nareszcie wzruszył się. Ale tak naprawdę to są łzy rozpaczy, bo on wie, że tego pucharu już więcej nie podniesie. Od przyszłego roku ma mieć konkurencję w postaci Lewandowskiego. No szanse na mistrzostwo traci, nie?
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku, telefon 507 212 155.
3: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
3: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
2: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
4: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
3: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
5: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
3: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
1: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
8: Po reklamie.
11: 23 dzień maja, oczywiście sobota. kochani, do lata 28 dni. Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś mamy, uwaga, Dzień Teścia. No to świętują i w rodzinach, i na siłowniach.

0: konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Lwowskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatr Romana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Włocławscy policjanci chwalą się odwiedzinami. Mundurowych odwiedziły dzieciaki z przedszkola Tęczowa Kraina. No i tak czytam, jakie były atrakcje. Oczywiście każdy przedszkolak mógł zasiąść za kierownicą radiowozu czy nawet motocykla, ale były też rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu. Czyli widzicie, przedszkolaki już zasady bezpieczeństwa znają, a niektórzy kierowcy nadal nie.
1: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy
4: po reklamie.
5: Radio Włocławek.
4: Po polsku.

0: We Włocławku powstanie nowy park. Znaczy się nie jeden, bo powstanie ten większy na Grzywnie, ale niebawem mają rozpocząć się też prace na granicy południa i jednostki E. To zwycięska propozycja z włocławskiego budżetu obywatelskiego. Mowa o parku na terenie boiska u zbiegu Zbigniewskiej oraz Wiejskiej. Miasto poinformowało, że udało się pozyskać dofinansowanie właśnie na tę inwestycję i niebawem podpisze umowę. Za kilka tygodni na placu pojawią się ekipy budowlane. Nowy park na granicy południa i jednostki E.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
2: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
1: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
3: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
1: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3 miejsce w Premier League.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś i jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni. I o ile sobota bardzo też sucha i słoneczna, to jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, głównie na południu Polski, a także burze. W poniedziałek znowu gorąco i bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiecie, co jest ostatnio trendem w technologii? Smart okulary. No i naprawdę one wyglądają coraz lepiej, coraz bardziej przypominają zwykłe okulary, a mają wbudowaną na przykład sztuczną inteligencję. No w końcu. W końcu, jakbym sobie kupił takie okulary, to mógłbym na bystrego nawet w rozmowie wyjść. I jakby mi sztuczna inteligencja podpowiadała.

0: jest już niczym.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: czy w naszym kraju żyją sępy? Okazuje się, że się pojawiają. Sęp, który zamieszkuje południe Europy, został zlokalizowany w Polsce, a ostatni raz na tych terenach był ponad 100 lat temu. No wrócił z emigracji, wrócił. Czy to jest ten słynny sęp miłości, o którym śpiewało ich troje? Chociaż ja też się nie zgadzam z tym, że sępów w naszym kraju wcześniej nie było. No przecież wystarczy otworzyć paczkę chipsów w towarzystwie i od razu się zlatują.
1: Reklama. Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, planowane są zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Ma zniknąć plac manewrowy. Prawie zniknąć, bo ruszanie pod górę cały czas będzie na placu, ale władze chcą, aby chociażby parkowanie odbywało się normalnie w ruchu ulicznym. Dzięki temu kursanci mają się nauczyć po prostu lepiej parkować. Planowana jest też inna zmiana po 3 niezdanych egzaminach praktycznych. Powrót na kurs. No i z tego to wiadomo, kto się najbardziej cieszy. Właściciele szkół nauki jazdy.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
2: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
1: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
3: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
4: It's really cool. We really like this city.
5: No, już się robi się cieplej to od razu.
6: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
7: No, ale to chyba nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
1: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Równo dzisiaj słoneczko grzeje w całej Polsce od 23 do 27 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, ale pojawią się też deszcze, a na południu możliwe nawet burze. W poniedziałek wracamy do bezdeszczowej pogody, ale w ogóle w przyszłym tygodniu będzie lekkie ochłodzenie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
10: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
11: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
12: Jak nie polecieć na wakacje? No zbliża się sezon urlopowy, można by powiedzieć, że już się rozpoczął i to się zdarza raz na jakiś czas, zdarzyło się po raz kolejny. Pewna Polka, 38-letnia, zażartowała sobie na lotnisku, a tam u mnie w bagażu to wie pan, no bomba jest, nie? No obsłudze lotniska nie było do śmiechu. Zostali wezwani na miejsce saperzy, pani tłumaczyła, to taki żarcik był, ale nie ma na lotnisku takiego tłumaczenia, dostała 500 zł mandatu i nigdzie nie poleciała, a chciała lecieć na Teneryfę. No to nie był jednak bombowy pomysł na żarcik.
11: Po polsku na 101,4 FM.

0: Sobota trwa, w tej godzinie oczywiście mnóstwo muzyki, ale też będziemy mówić o tym, co dzieje się w weekend w regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku. Lub pod numerami 54 413 7010. 54 413 7010. 54 413

0: którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
1: Po reklamie. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: No i nie będziemy mieć już największego Jezusa na świecie. Polski pomnik ze Świebodzina znany jest chyba wszędzie, no i nie będzie już najwyższy. Uwaga, Armenia rozpoczęła budowę wyższego i to wiele, wiele wyższego, 30 metrów. Ale to nadal my będziemy mieć najstarszą budkę z zapiekankami na świecie. No ta w Świebodzinie to powstała 6 lat przed Chrystusem.
1: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101.

0: Czy roboty zastąpią ludzi? W Stanach Zjednoczonych trwa taki eksperyment, robot humanoidalny, czyli przypominający człowieka, pracuje już 8 dobę i sortuje paczki. Streaming trwa na żywo, można zobaczyć jak pracuje. 8 dobę pracuje bez przerwy. No niby okej. Tylko jak roboty zaczną protestować, to wtedy właściciele tych firm mogą mieć zdecydowanie większy problem niż w przypadku ludzi. Widziałem o tym pewien film dokumentalny. Terminator się nazywał.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Po reklamie.
6: Radio Wrocław.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
2: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
1: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
3: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
1: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy, powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w tym roku jak dotąd, nawet 15 stopni, a jutro znowu bardzo ciepły dzień od 23 do 27, sporo słońca, ale także deszczowe chmury na południu, możliwe nawet burze. W poniedziałek znowu ciepło i znowu bez deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: O czym marzą nasze mamy? O chwili ciszy, odpoczynku bez pośpiechu, o momencie tylko dla siebie. Voucher z okazji Dnia Mamy na zabiegi rehabilitacyjne, wyszczuplające i masaże w przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku to prezent, który sprawi ogromną radość. Podaruj mamie chwilę odprężenia, na którą naprawdę zasługuje. Zapraszamy, przychodnia rehabilitacyjna Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33 we Włocławku, telefon 507 212 155.
0: Po reklamie.
8: Jak dobrze, że jest sobota i mamy w końcu czas dla siebie i bliskich. Pogoda sprzyja weekendowej aktywności. Włocławianie, z tego co widziałem, jeżdżą na rowerach, spacerują po parkach, sprawdzają, jak rosną warzywa na działce i w wielu miejscach pewnie już za kilka minut rozpocznie się grillowanie. Taka sobota w maju to idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Patryk Kamiński, dzień dobry dla wszystkich po drugiej stronie fali. Zapraszam na 4 wspólne godziny przy polskich przebojach w Radiu Włocławek. Na liście solenizantów dzisiaj Iwona, Michał i Emilia, więc składamy najlepsze życzenia. A jeśli mamy imieniny Ani, czyli ani moje, ani wasze, to Dzień Teścia jest idealną okazją do świętowania. Także tego. Kiełbasa na ruszt, zróbcie sałatkę, napełnijcie szklanki, zmontujcie ekipę i świętujcie razem z teściem. Gramy tanecznie, przebojowo i z uśmiechem, idealnie na sobotę.
0: WPP na 101,4 FM.

Nie mam pojęcia, kiedy to minęło, ale wieża widokowa na Zawiślu już od 2 lat jest jedną z atrakcji turystycznych Włocławka. Obiekt znajduje się niedaleko pomnika obrońców Wisły z 1920 roku, ale jest usytuowany

0: Panoramę Włocławka można podziwiać z wysokości 3,5 metra, prawie 8 metrów, blisko 12 metrów i z najwyższej platformy na wysokości ponad 16 metrów, gdzie zamontowane zostały również lunety. Na szczycie wieży widokowej powiewa również biało-czerwona flaga. Mieliście okazję podziwiać panoramę naszego miasta z wieży widokowej? Z tego co pamiętam, byłem 2 razy i za każdym razem bardzo mocno wiało, więc było czuć, że obiekt delikatnie się rusza. Widok z góry jest faktycznie piękny. Widać nie tylko dzielnicę Włocławka, ale również Brześć Kujawski czy strefę gospodarczą w Pikutkowie, więc widok naprawdę robi wrażenie. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji podziwiać fajansowego miasta z jednego z najwyższych punktów widokowych, to 2. rocznica powstania wieży jest, myślę, doskonałym powodem do wycieczki na prawy brzeg Wisły.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Całkiem niezłe wydarzenie zapowiada się w niedzielę w Brześciu Kujawskim. Z okazji pięciolecia wahadła w niedzielę, chwilę po 12:00 rozpocznie się zupełnie nowe wydarzenie, czyli Dzień Sąsiada. Wydarzenie jest adresowane do mieszkańców miasta i gminy Brześć Kujawski. Podczas spotkania z sąsiadami będzie można dobrze zjeść, wspólnie pobiesiadować, porozmawiać i miło spędzić czas w gronie sąsiadów, tych na przykład przez płot i sąsiadów z innego sołectwa. Od godziny 12:30 przed wahadłem wystartuje strefa dobrego jedzenia. Smakosze kiełbasek z grilla lub ogniska na pewno nie będą zawiedzeni. Na dzieci będzie czekać popcorn, wata cukrowa, owoce, słodycze i pyszne przekąski. Od 13:00 na scenie będą prezentować się sekcje artystyczne wahadła, czyli zespoły folklorystyczne, orkiestra dęta i koło wokalne. Będzie też jubileuszowy tort, darmowe zwiedzanie wystawy multimedialnej i występ Big Bike Orchestra. Niedzielne popołudnie w Brześciu Kujawskim zapowiada się w prawdziwie sąsiedzkiej atmosferze. Zapraszamy sąsiadów z Brześcia i okolicy do wspólnego świętowania Dnia Sąsiada.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Włocławek dla was po polsku na 101,4.

Jaki jest największy przysmak kuchni kujawskiej? W tym temacie zdania są na pewno podzielone, bo sympatyków klusek z serem i skwarkami na pewno nie brakuje. Podobnie jest z sympatykami czarniny lub, jak kto woli, czerniny. Dla wielu osób absolutnym numerem jeden jest kiszczok albo placki na sodzie, czyli popularne sodzioki. O kujawskich kulinariach wspominam teraz nie bez powodu, bo czytam, że ruszyła nowa edycja wielkiego konkursu kulinarnego. Znana do tej pory Bitwa Regionów zmienia nazwę na Polska Smakuje, jednak cel i pasja do tradycyjnej kuchni pozostają te same. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie regionalnej potrawy w oparciu o własną recepturę i krajowe produkty. Konkurs składa się z trzech etapów: regionalnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego finału. Na każdym z nich na uczestników czekają nagrody pieniężne, a główny zwycięzca wygra dodatkowo wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze. Na Kujawach panie z kół gospodyń wiejskich działają bardzo aktywnie, nie tylko w temacie kulinarnych przysmaków, ale również organizacji wydarzeń kulturalnych. Mam nadzieję, że za kilka dni dowiemy się, że na przykład koło gospodyń wiejskich z Lubrańca, Rzadkiej Woli czy Smulnika będzie reprezentowało nasz region na etapie regionalnym wydarzenia. Kto jak kto, ale panie z KGW naprawdę mają patent na przygotowywanie pysznych lokalnych zup, dań i deserów.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
2: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax, położony w okolicach Permu, odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
1: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
3: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
1: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Zachód słońca dziś około 20.30. Jest szansa, żeby go zobaczyć, bo mamy bardzo pogodne niebo. Jutro dalej cieplutko, od 23 do 27 stopni i nadal pogodnie, ale jutro pojawią się już przelotne opady deszczu, a na południu Polski możliwe też burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
7: Gdy dobra, bo polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje, to znaczy, że na 101,4 FM gra dla Was Radio Włocławek. Druga wspólna godzina w sobotni wieczór przed nami. Polecamy się do słuchania w plenerze, domu i wszędzie, gdzie teraz jesteście. Trochę przyszło nam czekać na taką ciepłą sobotę, ale w końcu jest. Gdybym nie był z Wami, też pewnie siedziałbym właśnie na działce i słuchał radia, ciesząc się z wolnej soboty. Pozdrawiam wszystkich grillujących i biesiadujących razem z nami. Teraz już muzyka, a w tej godzinie wybierzemy się między innymi z Kujaw na Śląsk.
0: www.jakwłocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Teraz dowód na to, że radio działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że ja mówię, a wy słuchacie, ale również wy dajecie nam znać, o czym warto powiedzieć, a my o tym mówimy. Nasza stała słuchaczka Iza napisała do nas na naszym radiowym messengerze z prośbą, by powiedzieć o wydarzeniu pod tytułem Listnienie, które w czwartek odbyło się we Włocławku. Naszej słuchaczce dziękuję za sygnał. W takim razie mówimy o tym, co lokalne, fajne i wartościowe. W czwartek w Parku Edukacyjnym przy Nadleśnictwie we Włocławku odbyło się wydarzenie pod tytułem Listnienie. W pięknych okolicznościach przyrody odbyło się wydarzenie skupiające się wokół natury, sztuki i integracji. Poruszający występ przygotowały osoby z niepełnosprawnością, czyli grupa Motyle. Niesamowite prace z naturą w roli głównej zaprezentowały włocławskie artystki Ewa Blekicka, Teresa Kołtun i Małgorzata Waszkiewicz, która swoje prace maluje stopami. O piękne dźwięki tego popołudnia zadbała Justyna Waszkiewicz. Niesamowite okoliczności przyrody, piękne prace i występy artystyczne sprawiły, że to było naprawdę wyjątkowe popołudnie w podwłocławskim lesie. Takie inicjatywy integrują lokalną społeczność i aktywizują osoby z niepełnosprawnościami, dając im poczucie, że trzeba wychodzić do ludzi, spełniać swoje marzenia i dzielić się tym, co mamy.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła.

0: Kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Po reklamie. Po polsku. 32.

0: 23 maja urodziło się wiele znanych postaci ze świata kultury, muzyki i literatury. Wśród nich są wybitni polscy twórcy oraz gwiazdy estrady. 59 wiosen ma od dzisiaj projektantka Ewa Minge. 52 lata świętuje dzisiaj Marta Kielczyk, dziennikarka i prezenterka telewizyjna oraz radiowa. Równe 50 lat temu w Gdańsku urodziła się piosenkarka Agnieszka Chylińska. 43 lata na liczniku ma od dzisiaj wokalistka Heidi Ranch, przez lata związana z grupami Atomic Kitten i Sugar Babes. 33 lata celebruje wokalista i autor tekstów Dawid Podsiadło. 27 urodziny świętuje wokalistka Blanka. Ale muzyczny zestaw nam się dzisiaj trafił. Agnieszka Chylińska, Heidi Ranch, Dawid Podsiadło i Blanka. Dla wszystkich z okazji urodzin najlepsze życzenia.
1: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
2: po reklamie.
3: Radio Wrocław. Po polsku.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Seniorzy z Kowala są aktywni, nie siedzą przed telewizorem i oglądają hiszpańskie czy tureckie telenowele, tylko korzystają z życia i podróżują, poznając piękne zakątki kraju. Czytam, że na początku maja seniorzy z Kowala wybrali się w wycieczkę na Dolny Śląsk. W eskapadzie wzięło udział 32 seniorów z miasta króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili w Kudowie Zdroju unikalny zabytek, kaplicę czaszek oraz urokliwy, zabytkowy park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych. Atrakcją dnia był spacer malowniczym labiryntem skalnym Błędne Skały w Górach Stołowych. Równie fantastycznym przeżyciem było zdobycie najwyższego szczytu Gór Stołowych, jakim jest Szczeliniec Wielki. Drugiego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili twierdzę w Kłodzku, będącą systemem obronnym z okresu XVII i XVIII wieku, zajmującą powierzchnię 32 hektarów i położoną w trzech poziomych kondygnacjach. Wielkie wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiła też znajdująca się we Wrocławiu panorama racławicka. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie pięknego Wrocławia z przewodnikiem. Klimatyczny spacer po Ostrowie Tumskim, najstarszej zabytkowej dzielnicy Wrocławia, i pobyt na rynku z kolorowymi kamienicami, ratuszem i fontanną dostarczyły zwiedzającym niezapomnianych wrażeń. Wydawać by się mogło, że to tylko dwa dni, a ile udało się zobaczyć seniorom z Kowala, to robi wrażenie. Pozostaje tylko czekać na kolejne wycieczki dla najbardziej doświadczonych życiowo mieszkańców Kowala i odkrywanie następnych pięknych miejsc w kraju nad Wisłą.
1: Polsku.
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolom, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
2: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
1: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników TOPR-u i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
3: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
4: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
3: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
4: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
3: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami bardzo ciepła noc, jedna z najcieplejszych chyba w tym roku jak dotąd, około 15 stopni. Jutro na termometrach od 23 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale przywędrują też deszczowe chmury, przyniosą trochę przelotnego deszczu, miejscami może padać intensywnie. Na południu na przykład możliwe burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Polskie taneczne przeboje idealne na sobotę gra dla Was Radio Włocławek. Patryk Kamiński, hej, hej, siemanko, no jak tam się macie w sobotni wieczór? Mam nadzieję, że jest okej, radio gra głośno, humory dopisują, kiełbaska na grillu już gotowa i za chwilę wyląduje na waszym talerzu. Czekam na informacje od Was, jak spędzacie czas w sobotę. Zawsze możecie do nas napisać albo wysłać głosówkę z pozdrowieniami. Nie rozgaduję się więcej, bo wiem, że czekacie na muzykę, 3 piosenki, a po nich zajrzymy między innymi na plan filmowy do Torunia.

Nie wiem, czy pamiętacie, ale minęło już kilka lat, odkąd we Włocławku powstawały zdjęcia do komedii romantycznej pod tytułem Gorzko, Gorzko. Wtedy plan zdjęciowy znajdował się przed jednym z włocławskich kościołów, również przed Pałacem Bursztynowym i w parku Władysława Łokietka. Czytam, że filmowa ekipa tym razem na plan filmowy niestety nie wybrała stolicy Kujaw, a plażę nad Wisłą w Toruniu. To właśnie w mieście Kopernika powstaje nowy film pod tytułem Całopalenie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Scena była realizowana na plaży po lewej stronie Wisły, a centralnym kadrem był fragment pnia drzewa. Scena była kręcona przy silnym, zimnym wietrze. Aktorzy grali odziani tylko w krótkie spodenki i dodatkowo na boso. Na rozgrzewkę biegali po plaży, wskakiwali chociaż na chwilę.

0: mocno szarpanym przez wiatr. Efektem prób były liczne korekty. Statyści zostali przesunięci w część plaży bliżej Starego Mostu. Reżyser kilkukrotnie konsultował z trogiem aktorów szczegóły ich gry. Tak, po około półtorej godziny zakończyła się praca nad pierwszą sceną nad Wisłą w Toruniu. Kolejne dni zdjęć w mieście Kopernika już wkrótce. Film pod tytułem Całopalenie, do którego zdjęcia powstają w Toruniu, na ekranach kin mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

Nie wiem, czy wiecie, ale włocławska kolekcja Wag i Miar, znajdująca się w budynku Centrum Kultury Browar B, jest dostępna dla zwiedzających już od 11 lat. Oficjalne otwarcie wyjątkowej kolekcji odbyło się w maju 2015 roku. Początkowo kolekcja Wag i Miar znajdowała się w domu, później była prezentowana jako ekspozycja cykliczna w wielu miastach, między innymi w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Właścicielami kolekcji są włocławianie Maria i Marek Sandeccy. Zbiory liczą kilka tysięcy egzemplarzy. Są wśród nich między innymi odważniki z pierwszego wieku naszej ery, a najstarsza waga pochodzi z X wieku. Pierwszym eksponatem była waga stołowa. Wyjątkowy okaz warszawskiej firmy Sperling nosi w katalogu numer 1 i jest ulubioną wagą właściciela kolekcji. Dzisiaj kolekcja państwa Sandeckich stanowi największy zbiór wag stołowych w Polsce. Zbiór ten liczy kilkaset eksponatów różnych systemów. W skład kolekcji wchodzą również wagi innych typów. Chodzi o wagi kuchenne, zachwycające chociażby różnorodnością wzornictwa. Całość kolekcji uzupełniają odważniki, wśród których można znaleźć wiele ciekawych obiektów i to z całego świata. Wyjątkową kolekcję można odwiedzać w Browarze B od wtorku do soboty. Proszę się odważyć i zobaczyć wyjątkową kolekcję Wag i Miar w naszym mieście.

0: spotkanie klasowe po wielu latach. To jest wydarzenie, które zawsze przywołuje wspomnienia i powoduje wiele pozytywnych emocji. Spotkać się z koleżankami i kolegami z klasy po 10, 20 czy 30 latach to powrót do czasu beztroski, dzieciństwa i też czasami pierwszej miłości. Czytam, że po 26 latach od matury dawni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie ponownie spotkali się, by wspominać szkolne lata. W Ciechocinku odbył się wyjątkowy zjazd absolwentów rocznika 96-2000, w którym udział wzięli także nauczyciele i dyrekcja szkoły. Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień i rozmów o liceum, które zakończyło swoją działalność ponad dekadę temu. Chociaż od matury minęło 26 lat, dawni uczniowie z entuzjazmem wrócili wspomnieniami do szkolnych czasów. Pomysłodawcą zjazdu był jeden z absolwentów, Jędrzej Dąbrowski. Na zaproszenie odpowiedziało około 40 absolwentów, którzy przyjechali z różnych stron Polski, a nawet świata. Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń, serdecznych powitań i rozmów trwających do późnych godzin. Podobno dużym zaskoczeniem dla absolwentów okazała się pamięć nauczycieli, którzy po latach potrafili przypomnieć sobie nie tylko imiona i nazwiska uczniów, ale nawet miejsca, w których siedzieli podczas lekcji. Nauczyciele to mają niezłą pamięć. Liceum Ogólnokształcące w Nieszawie zakończyło swoją działalność w 2014 roku. Na szczęście pięknych wspomnień z lat młodości nikt absolwentom Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie nie zabierze.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów F-35, pierwsze trzy już w Polsce. Kto chce pracować na kolei, ma szansę zdobyć pracę na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce, mówi rolnik Marek Szuster.
2: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
1: Inny rolnik, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
3: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
1: Badania na temat suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. Trzy nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
4: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
1: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny. Nazywa się Czyjo Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj było bardzo sucho, ale jutro może już popadać. Szczególnie na południu Polski deszcze mogą być intensywne, możliwe nawet burze. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 23 do 27 stopni. Poniedziałek też ciepły, powyżej 20 i znowu sucho, nie powinno w poniedziałek padać. Ale w ogóle przyszły tydzień ma być trochę chłodniejszy.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
7: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
8: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
9: Sobota po 20. I czego chcieć więcej? Towarzystwo po drugiej stronie na pewno już rozbawione, sok i orężada leją się strumieniami, dobre jedzenie podkręca apetyt na jeszcze lepszą zabawę. Tak się bawi Włocławek, tak się bawią Kujawy. Na dobrą zabawę polecają się polskie taneczne hity w Radiu Włocławek. Tylko u nas dobre kawałki na sobotę, mało gadania, dużo grania, świetny humor i muzyka, jakiej nie gra nikt inny w okolicy. W ostatniej wspólnej godzinie poszukamy nowego klubu dla Roberta Lewandowskiego.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Brzescy Poszukiwacze Historii, czyli stowarzyszenie poszukujące na Kujawach śladów po przodkach, dokonało ostatnio interesującego odkrycia. Podczas ostatniego spaceru po lesie w naszym regionie brzeskim pasjonatom udało się odnaleźć dwa groty. Szczęśliwym odkrywcą był jeden z poszukiwaczy, Krzysztof Golubski. Czytam, że przedmioty zostały zabezpieczone i dostarczone do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaleziska, jak na groty, są dość dużych rozmiarów. Jeden liczy około 20, a drugi ponad 30 cm. Dokładna lokalizacja ich odkrycia nie jest podana, ale pewnie więcej dowiemy się w najbliższych dniach. Brzescy Poszukiwacze Historii to grupa dobrze znana w naszej okolicy, bo wielokrotnie pasjonaci historii odnajdowali na polach, w lasach i miastach wiele ciekawych przedmiotów. Jaką historię mają odnalezione groty? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze trochę poczekać.
1: Reklama. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

0: O takich inicjatywach zawsze mówię z radością, bo w Dobrzyniu nad Wisłą ogłoszono właśnie konkurs filmowy pod tytułem Nakręć gminę Dobrzyń nad Wisłą. Celem konkursu jest popularyzacja walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, a także pozyskanie materiałów audiowizualnych do celów promocyjnych. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden film. Co do kryteriów jakościowych, film promocyjny powinien trwać od minuty do 3 minut. Format HD to wiadomo, taki standard. Jest dozwolone kręcenie telefonem lub kamerą, ale ważne, żeby skupić się na walorach turystycznych, a nie na osobach. Nakręcony film do 4 września na nośniku USB należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 września. Dzisiaj, łapiąc ujęcia telefonem, można zrobić naprawdę produkcję rodem z Hollywood, więc mam nadzieję, że młodzież zainteresuje się tematem promocyjnego filmu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Czasu jest sporo, pięknie kwitną już rzepaki i bzy, więc pierwsze ujęcia można nakręcić choćby już dzisiaj wieczorem, później kolejne i tak 2 minuty filmu na spokojnie można nakręcić.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

0: po polsku.
1: Na zakończenie czas na coś z uśmiechem. Na pewno słyszeliście, że Robert Lewandowski zapowiedział, że nie przedłuży swojego wygasającego kontraktu z FC Barceloną i w miniony weekend zagrał ostatni mecz na legendarnym Camp Nou, żegnając się z kibicami Dumy Katalonii. W mediach już rozpoczęły się spekulacje, gdzie zagra w nowym sezonie kapitan reprezentacji Polski. Jedni twierdzą, że wybierze bajeczną ofertę jednego z klubów w Emiratach Arabskich. Inni twierdzą, że idealnym kierunkiem na zakończenie kariery są Stany Zjednoczone. Jeszcze inni są przekonani, że Lewy karierę zakończy w klubie włoskiej Serie A. Tak sobie myślę, że Robert największą sensację sprawiłby wracając do Polski i ubierając koszulkę na przykład GKS-u Fabianki, Ziemowita Osięciny albo Lidera Włocławek. To byłby kierunek, którego chyba żaden piłkarski ekspert by nie przewidział. Robert przecież o pieniądze już nie musi się martwić, więc może wybierać klub, jaki tylko chce. Nie żebym namawiał, ale po najlepszego polskiego piłkarza ostatnich 10-15 lat zgłosi się na pewno każdy polski klub, łącznie z tymi z najniższych lig piłkarskich. Warto mieć marzenia, może kiedyś Robert Lewandowski ubierze trykot jednego z naszych lokalnych klubów. Pomarzyć dobra rzecz, nawet jeśli czasami te marzenia wydają się tak odległe, jak na przykład gwiazdy na niebie. Patryk Kamiński, dzięki za dzisiaj. Bawcie się dobrze w ten ciepły sobotni wieczór. Wracam do Was jutro po 17:00. Do usłyszenia. Hej!

całkowicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: po polsku.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.